kɔ bosuo ɛwɔ New York, Worcester, Massachusetts, baby Ghana for paa no. Ɔbɛ bi a ɔno ɛwɔ hɔ a ɔno ne kunu aka Ghana ne kunu timi mɛka no ho. Na wopɔ saa nyi wepa bɛ sɛ wɔhwie whisky ne kakra. Na wode ice atom ne wasi dwam. Bɛtwa ne nase saa. Bɛrima bi nso a ne yere aka Ghana nneɛma bi nti ne yere ntimi mɛka no. Na ɔno nko a awɔde no.

0: adia ebe
1: tie nana osebonso na wiase ehu ampa
0: Adia
1: ebe tie nana osebonso na wiase ehu ampa